0: Komera komera.
1: Yego tuyaganande.
0: Emmanuel Ingoma.
1: Emmanuel Ingoma namajahe.
0: Muri komine Mugwi.
1: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
0: Egome. Bekanyeze abagize ico bunguka kuno munsi.
1: Yego.
0: Nongere ndimeshe muramwanje mama ndari ku mugembo agwaye. Na Jose ari Uganda agwaje umwana.
1: Yego me.
0: Nongere mpoze nababuza babo kuri uno munsi. Nibagiwe nabo tubana hano bari ku gitandaro kwa amajake.
1: Yego yego.
0: Yego me ndabahojeje.
1: Urakoze cyane.
0: Nongere nyeze na radio Gakiza ku isoko y'ikuru.
1: Urakoze Imana iguhe umugisha.
0: Komera komera mu zizagirwe mu giri joro gisa.

0: Beteneza.
1: Yego tuyaga nande?
0: Padiri kuisendeli.
1: Padiri akazina kawe kubatazi padiri?
0: Kibala Patrice.
1: Patrice amakuru yawe?
0: Isawa.
1: Mhm, kaze mu kiganiro.
0: Etendeke baba kwanza kwae.
1: Yego.
0: Etendeke baba mama ukitika kwae.
1: Mhm.
0: Etendeke baba kwanza kwae.
1: Yego.
0: Yego, man.
1: Yego. Urakoze na Imana iguhezagire.

0: Halo.
1: Tuyaga nani?
0: Adiodo ni mukagurutsi.
1: Amahoro neza Adiodo.
0: Amahoro amahoro.
1: Amakuru yawe.
0: Amakuru ni neza.
1: Amakuru yavugwa maki.
0: Avugwa neza kabisa.
1: Nani shimwe cyane.
0: Yego.
1: Kiganiro wacumvise.
0: Yego.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Rekanyeze umwana wanje amazimisa gwayo kubu.
1: Mhm.
0: Ona kandi kende kariko kaza tyesha shimwe.
1: Yego me.
0: Rekande neshe ni mudamu wanje gwayo.
1: Yego.
0: Ni izere imana rakiye.
1: Mhm.
0: Rekamu moze nababuze babo.
1: Yego me.
0: Ikoresana.
1: Urakoze.
0: Rekande neshe nabagwayo bagware kubitaro bikuru nabicyo.